Yohane nwoma edikan. Yohane nwoma edikan ti baako. Deɛ wɔ hɔ firi mfitiaseɛ, deɛ yɛateɛ, deɛ yɛde yɛn ani ahunu, deɛ yɛhwɛeɛ na yɛde yɛn nsa kaeɛ wɔ nkwa asɛm no ho, na nkwa no yii ne ho kyerɛeɛ, na yɛahunu, na yɛdi ho adanseɛ, na yɛka daa nkwa a ɛne Agya no wɔ hɔ na ɛyii ne ho kyerɛeɛ no ho asɛm kyerɛ mo. Deɛ yɛahunu ne yɛateɛ na yɛka kyerɛ mo, na mo nso ne yɛn anya ayɔnkofa. Na yɛn ayɔnkofa no, yɛne Agya no ne ne Ba Yesu Kristo na ɛwɔ. Yɛtwerɛ yeinom brɛ mo, na yɛn anigyeɛ awie pɛyɛ. Na kaseɛ a yɛtee no ne nkyɛn na yɛbɔ mu yi ne sɛ, Onyankopɔn yɛ hann, ne sum biara nni ne mu. Sɛ yɛka sɛ yɛne no wɔ ayɔnkofa na yɛnam sum mu a, yɛdi atorɔ na yɛnni nokorɛ. Na sɛ yɛnam hann mu sɛ ɔno wɔ hann mu no a, na yɛwowɔ ayɔnkofa wɔ yɛn mu. Na ne Ba Yesu mogya ate yɛn ho firi bɔne nyinaa mu. Sɛ yɛka sɛ yɛnni bɔne a, na yɛdaadaa yɛn ho, na nokorɛ no nni yɛn mu. Sɛ yɛka yɛn bɔne kyerɛ a, ɔyɛ nokwafoɔ ne teneneeni sɛ ɔde yɛn bɔne bɛkyɛ yɛn, na wate yɛn ho afiri deɛ ntene nyinaa ho. Sɛ yɛka sɛ yɛnyɛɛ bɔne a, yɛma no dane ɔtorofoɔ.